Kajasovci, on tavoj sinok, kih na vesta magoma, nehjavon, jak tovci, kautna mahoma, atsimona ego nekamona, egoanma, egimi gosia, egoma, waskamtek, kakke, kamionagon.